wodę w jej zaczyna kapać z pysków piana. A więc ta plama się tu co kilkanaście godzin odnawia. Mętna i śmierdząca jest ta sprawa. Wchodzi przyjrzeć się jej wyraźnie. Na łóżku leży przywiązany dętkami rowerowymi facet. Próbuje jej powiedzieć coś, ale ona skupiona jest na tej plamie. Wyjmuje ze swojej cekinowej torby środki czystości. Kłamała, że ich przy sobie nie miała. Boże, ta plama jest jak nawracający na moim oku jęczmień. Schyla się i zaczyna kompulsywnie szorować. Tylko na tym jest teraz skupiona jej głowa. Do pokoju wchodzi znana modelka transpłciowa. Spokojnie, jakby rób swoje. Ja tu tylko przyszłam sprawdzić tę plamę. A modelka siada na nim i na niej. Jej szpagat jest imponujący. Nogi się wydłużają tak, że jedną zahacza od łóżka ramę, drugą kończy w miejscu, w którym dziewczyna czyści plamę. Plama nie może poczekać, ale jej noga, ta stopa porzuca plamę i siada na niej. On widzi to z korytarza, trzymając w ręku apteczkę. Już nigdy nie zaśnie inaczej, jak z obrazem swojej byłej, przesuwającej swoją cipką po jej stopie. Prawdopodobnie

chodź tu, wariacie. Wyglądasz, jakbyś przyjeżdżał tu w 95 roku. Zabierzesz swojego kolegę do mojego pokoju. Tej nocy nie wzięła leków i dlatego widziała wyraźnie. Nie chcę już nigdy ignorować tego, co pojawia się tu na ścianie. Zwisa z sufitu, plami się, bamże w pokoju 303. To jest jeden organizm, to jest jedna osoba. Zginęła w 89 roku. Wtedy trzeba było wiele odbudować.

po tym świecie dziewczynkami. Szybka dedukcja sprawiła, że tych dwóch denatów dziś za to odpowie. Będzie bez muzyki, będzie do hotelowego dronu. Na suficie zaczyna zwisać znowu ta postać. Suki wyją, szczekają cipami. Walczą we fłaju z chcącymi je dobić kijami. Z mojego oka zaczyna bryzgać śmierdząca gównem ropa. Zaczynam wyciskać sobie wszystkie gruczoły łojowe. Oślepiłam tych dwoje na oślep. Jeden z nich chwyta litra cleaner over i rozbija mi głowę. Zmieścił się chłopak w